chłodniejszym otoczeniu, która nie rozgrzeje, która nie rozgrzeje naszych policzków.

Na chwalach 98 godzin u Białostoku i u Harodni, 99,2 u Bieraści i na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radio Racja. Zastajeca nam 3 chwiliny do 6 godziny u Polszy i 7 u Białorusi i do pierwszego wypusku siądnia na winał, a potem będziemy poczynać ranicu z racjaj. Ale raniej zapraszaju was do tego, kab zahlanulimy u kalendar racji. Siądnia majem 2 lipienia, a u tojże dzień u 1920 chodzie u Wilni odbyła się uroczysta karanacja obrazu Maci Bożej w Ostrabramskiej. W 1993 roku był zasnowany Nacjonalny Historyczno-Kulturny Muzej Zapowiedni Kniaświsz. W 1996 roku odbyło się odradzenie tradycyjnego palomnictwa do cudotwornej ikony Maci Bożej Buclawskiej. Z geta ochoda odbywająca sztohadowe pielgrzymki. A w 2012 roku u Wilni pamior Siarżu Gwituszka, białoruski gromadzki aktywist, kierownik legendarnej mięskiej talaki, historyk i pedagog.

0: Czajuć Warlam, Zasima, Iwan, Karyna, Maria, Piotro i Urban. Usim imiennikam żadaju usieho najlepszeha od Bieloruska Radioracja. Żadaju tak samo usieho najlepsza tym, jak jeł tojże dzień. Druoha lipienia naradzili się, a u minulym u takiż dzień miż inszym naradzili się. U 1887 godzie Hermann Hesse, szwajcarsko-niemiecki piśmiennik i mastak, laureat Nobelowskiej premii pa literatury. A u 1923 godzie Wisława Szymborska, polska ja poetesa, tak sama laureatka Nobelowskiej premii pa literatury. A w naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zawsze informować was o ważnej apadzie, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. A pakulż to, życzę wam dobrego dnia, zostawajcie się razem z Bieloruskim Radio Racja.
1: Ranice z racji.

0: Oczna z krótkoczasowymi deszczami. Wiecier słaby, od 3 do 5 metrów za sekundę, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniem od 20 do 24 gradusów.
1: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
0: Przyszła już o 3 godzina ranicy z racja i przypomnę, że to się nie mają 2 lipienia, a ja Andrzej Szczepaniuk witaju wielmi serdeczna jeszcze raz tych, jak ja z nami od początku, od 6 godziny, ale tak samo i tych, jak ja do nas doluczająca. A w tej godzinie już o praznie kilka chwilin zapraszam was na sustreczu z naszym sioniaśnim gościem. Będzie tak samo Sport Express i buduć dalejsze stuszki, jak i ja, podrychtowali nasze żurnalisty. Zastawajcie się razem z nami z Białoruskim Radio Racja.
1: Ranice z racji.

0: Dzień z racją i bliższe chwiliny pra podlaskie, chociaż na sam rzecz ci tylko podlaskie problemy. 2 lipienia pierad gradzkoj uprawaj u Wasilkowie prejszli preskonferencja imieni Mityng, przyświeczony jaraszeniu podlaszska wajawody, аб обовязанні гміни організовать размяшчення громадян України, які знаходяться у місцовим центрі колективного проживання. Депутат Сейма Себастьян Лукашевич підкреслював, що справа має ширейший адміністраційний характер і може стати прецедентом у відносинах поміж державою і самокіруванням.
1: Test mechanizmu, który może być wykorzystywany w przyszłości do tego, żeby z dnia na dzień relokować na terenie różnych gmin, nie tylko Wasilkowa. Dzisiaj tutaj mówimy o Wasilkowie, chodzi o Wasilków, o relokacji nielegalnych, na przykład migrantów w ramach paktu migracyjnego. Na bazie niewielkiej, ale pięknej gminy i miasta Wasilków próbuje się testować mechanizm, który być może w przyszłości służyć dla organizacji rządowej, jako mechanizm do szybkiej relokacji migrantów. Dzisiaj mówimy o 10 czy 12 obywatelach Ukrainy, mówimy o 10-12 osobach, które mają dołączyć do tych osób przebywających w ośrodku, ale kto wie, czy za tydzień, dwa, czy miesiąc pan wojewoda nie podejmie decyzji z dnia na dzień, że do Wasilkowa ma przybyć nie 10, a 100, nie 12, a 120 obywateli Ukrainy.
2: Ja tu nie mówię tutaj o Ukraińcach, bo wiadomo, że z Ukraińcami my się jesteśmy w stanie dogadać, tak, tutaj na terenie Polski, tylko to prawdopodobnie będzie powodowało inne następstwa właśnie z tym, co jest związane chociażby z to, co się działo w Sejmiku Województwa z paktem imigracyjnym.
1: I mógłby pan Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, nacisnąć na rząd, jako mieszkańc tej gminy, mam nadzieję, że mu na sercu leży ta gmina, jednak do Wasilkowa ci ludzie nie przyjeżdżają.
3: Ja się spotkałam się, ale to z tym smagłym człowiekiem, takim, który szedł, no powiem, skąd on się znalazł, to ja nie mam pojęcia. Szłam sobie na kijach, to ze świętej wody już, tak patrzę, gdzieś tak było z pół kilometra przed cmentarzem i pustka tam była, niby kolana taka. Nagle się przy mnie zdarzył. O tak mi w ramię wszedł, to nie był Ukrainiec, to był człowiek, powiem, że smagły. Ja powiem tak, nie można wszystkich też Ukraińców do jednego worka. I to nie to, że my się nastawiamy do kogoś, no nie, ale jeżeli ja widzę na przystanku dwie Ukrainki, dostały takie olbrzymie worki, paczki, wyjmują po kolei i zaśmiewają się, że jakie to jest, moment, ja mówię, to nasi też są potrzebujący i oni by tego nie robili. Dostaliby i być...
1: Nie spodziewałem się takiej opinii, jeśli rzeczywiście ludzie, którzy są zakwaterowani decyzją wojewody Jacka Brzozowskiego w tym ośrodku w Wasilkowie stwarzają zagrożenie dla mieszkańców Wasilkowa, to znaczy, że trzeba podjąć kolejną interwencję, którą na pewno podejmę.
4: У той час, коли каля городської управи у Васильковій відбувався міні-мітинг, сам бурмістр Адріан Луцкевич знаходився на зустрічі з подляшським воєводом. У своїх ранніших заявах він підкреслював, що головна проблема – не мета рішення, а способ її прийняття. Без реальних консультацій із прикладанням додаткової нагрузки на органи самокерування.
5: Тут найбільший спротив буде не тільки сам ціль видання децизії, а спосіб її підняття. Не відбулися жодні wcześniejsze rozmowy, nie przeprowadzono analizy możliwości naszej gminy. Decyzje, tak jak wspomnieliśmy, dostarczono praktycznie z dnia na dzień. Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, kryzys, z którym mierzy się dzisiaj gmina Wasilków, nie wynika z okoliczności zewnętrznych. Sytuacja kryzysowa wynika z działania wojewody podlaskiego i urzędników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zarówno przy wydawaniu tej decyzji, jak i jej wdrażaniu. Od kilku dni codziennie obraduje gminny sztab kryzysowy. Pracownicy Centrum Usług Społecznych oraz Urzędu Miejskiego zostali zmuszeni do odłożenia wielu zobowiązań wobec mieszkańców, aby zająć się organizacją zadania narzuconego przez administrację rządową. Również ja swoje obowiązki musiałem jako burmistrza przeorganizować w związku z tym zadaniem. Nie mam pojęcia, nie rozumiem tego, dlaczego spośród 119 gmin w województwie podlaskim do realizacji tego zadania został wybrany właśnie Wasilków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego jesteśmy dopiero na 69. miejscu spośród wszystkich tych gmin, jeśli chodzi o liczbę miejsc noclegowych.
4: Poza встречи z burmistrzem Wasilkowem, podlaski wojewoda Jacek Brzozowski wystąpił z odmysłowymi zajawami na preskonferencji, gdzie potwierdził, że sprawa przechodzi z więzienia Wasilkowa o Białystok.
6: 2 czerwca pani dyrektor Sirocka w towarzystwie jeszcze jednej z pań pracowniczek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkała się z panem burmistrzem, żeby przedstawić mu procedurę, którą wybraliśmy z uwagi na 42 osoby, które tam mieszkają. W związku z tym, z mojego punktu widzenia, szukanie innego obiektu, który także pod względem kontrolnym nie budził naszych wątpliwości, czyli współpraca układała się bez zarzutów, wydawał się naturalnym, no bo wytłumaczcie mi państwo, co jest łatwiejsze, przywiezienie 10 osób z Augustowa, z obiektu, który zamykamy i wygaszamy, i dokwaterowanie do 42, czy wywiezienie 42 i tworzenie nowego ośrodka. Znaczy to jest po prostu nielogiczne. Mamy ośrodek, który funkcjonuje od 25 lutego 2022 roku. Nigdy nie budził sprzeciwu, nigdy nie budził żadnych emocji społecznych. Tam żyło ponad 200 ludzi w szczytowym momencie. Dzisiaj mówimy o 52 osobach z grupy wrażliwej, którzy pozostaną tam do czasu ustawowego, czyli do marca 2027 roku. Wtedy ten obiekt zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wygaszony.
4: Odpowiedni podlaski wojewoda odznaczył, że grupa gromadzian Ukraińców, wokół jakiego rozgarnęła się sprzeczka, jest sobą czuwalną grupą nasiennictwa.
6: Grupa wrażliwa, osoby starsze, osoby chore, które są w trakcie różnych terapii, no to są dane wrażliwe, więc ich nie będę przedstawiał, plus są osoby o stopniu niepełnosprawności. Więc z naszego punktu widzenia osoby tam zakwaterowane, 42 osoby, po prostu stały się punktem wyjścia do tego, że wytypowaliśmy ten obiekt nie z przekory, niezrozumienia tematu, tylko z wrażliwości wobec tych osób, informując 8 czerwca gminę, że takie rozwiązanie. Komu przeszkadzają 52 osoby z grupy wrażliwej? Nie będą trafiały kolejne osoby, bo ustawa wprost mówi, że pomoc się wygasza, a nie rozszerza. I nie ma możliwości przywożenia z innych regionów nowych osób. Maksymalna liczba osób, to jest ta, o której rozmawiamy, która będzie się zmniejszać wraz z tym dniem, w którym po prostu ta pomoc przestanie być świadczona. Od sierpnia 2025 roku wygaszone zostały 23 z 25. Zostały 2, dzisiaj mamy 1 z 52 osobami. Tak, to jest zmiana, w wyniku której Wasilków w ogóle nie uczestniczy w pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy zakwaterowanym w ośrodku w Wasilkowie. Podlaski Urząd Wojewódzki panuje nad tym, co się dzieje w regionie.
0: Nasza żurnalistka nawiedala centru Wasilkowie, gdzie przeżywają gromadzianie Ukrainy. Tam znajdzie się niewielka ilość ludzi, przeważna stałego wzrostu. Czastka z nich planuje nie w zabawie wrócić się w Ukrainę, albo przejechać w inne miejsce. Żychary nie wykazywali narakania, tylko dziękowali Polsce i odznaczali, że u Wasilkowie poczuwają się dobra.